0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: reporterów Meloradia Konin.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w studiu dwóch Mateuszów, poza mną Mateusz Łyczak, cześć.
5: Cześć, bardzo mi miło.
4: Człowiek wielu bardzo ciekawych zajawek, wielu ciekawych zainteresowań, o których tutaj mówiliśmy przed wejściem na antenę. Dzisiaj jednak skupimy się na jednym z nich i to jest taka sytuacja, taka rzecz, która bije rekordy popularności w ostatnich latach, między innymi dzięki, bo ja także się zakręciłem w tym kierunku, bo oglądałem bardzo popularne kanały na YouTubie na ten temat. Terrorystyka, czyli hodowanie takich zwierząt, które dla niektórych mogą być straszne, być może nawet przerażające, ale jak już przełamiemy pewien ten strach, obawę, to okazuje się, że są niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe i chociaż malutkie, niepozorne najczęściej, chociaż większe również są, to można spędzić masę czasu na tym, aby dowiadywać się jak najwięcej na ich temat. Jak to wygląda u ciebie? Kilkaset takich zwierzaków masz na bazie?
5: Wiesz co, słuchaj, na chwilę obecną można by powiedzieć, że prawie mamy 300 gatunków, nie? Jeśli chodzi o rodzaje zwierząt terrorystycznych, ale to jakby to powiedzieć od małych, nazwijmy to robaczków, po duże gady, nie? Bo ogólnie rzecz biorąc my, oprócz tego, że my jako pasjonaci i hobbyści, tak, mamy te zwierzęta, można powiedzieć, z całego świata, to przy okazji jeszcze zajmujemy się edukacją, tak? Bo jeździmy po szkołach, jeździmy po różnych punktach takich bibliotecznych i tym kultury i po prostu robimy wystawy, tak? Zwierząt terrorystycznych i pokazujemy, że słuchajcie, no to są zwierzęta, których nie ma co się bać. Nie są straszne w żaden sposób, bym powiedział ciekawe, fascynujące i rozwijające po prostu nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe, tak? W tej pasji, hobby i tym podobne, nie? Ale to, co ci mogę powiedzieć, przerażające? No chyba bym nie powiedział tak do końca, bo no ja już, można powiedzieć, 14-15 lat się tym zajmuję, tak?
4: Moja mama i teściowa są od innego zdania. Chociaż też muszę przyznać, że z czasem trochę się przełamują.
5: Fakt. Tylko, że wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, za naszych, powiedzmy, czasów, nasze babcie zawsze, jak widziały jakiegoś pająka, mówiły, o Jezus, to jest tarantula, nie? Tarantula chodzi, nie?
4: Tarantula.
5: No, tarantula.
4: Jak duży pająk, to tarantula.
5: Tarantula, tak, faktycznie. Ale w rzeczywistości, no, to jest nieprawda, tak? No, tarantule, które my mamy na przykład w hodowli, tak? No, to nie jest wielkości, powiedzmy, no, nie wiem, dekielka od puszki, od picia napoju jakiegoś.
4: I co ciekawe, to pająk z Ukrainy?
5: Tak, lykosa. No i w rzeczywistości, co jest najśmieszniejsze, pająk, który nie potrafi się wspinać. Czyli on tylko wyłącznie po płaskiej powierzchni chodzący, nie? Ale jeśli chodzi o zachowanie, o biotyp, to po prostu tego zwierzaka jest no niesamowite, nie? No tak samo jak, wiesz, każdy uważa, że pająki, no to co, pająki świetnie widzą, świetnie chodzą, inne rzeczy. No nie, to nie jest tak do końca, bo pająki dzielimy na przykład na ptaszniki i pająki właściwe, tak? Czyli w tym wypadku, tak, nazwijmy to nasze kątniki, krzyżaki i tym podobne. A ptaszniki, no to wiemy, no te wielkie, ogromne pająki bycze. No i w rzeczywistości, no ptaszniki, no bardzo słabo widzą, prawie wcale. Tylko w poświacie, tak? A jeśli chodzi o na przykład pająki właściwe, no to widzą nas perfekcyjnie. I to jest ta inna sytuacja.
4: A co to są pająki właściwe?
5: No to co powiedziałem, że na przykład
4: te nasze kątniki, tak?
5: Skakuny, kątniki, na przykład wiele różnych gatunków takich, bym powiedzmy, rodzimych, bo stricte na przykład pająki właściwe, one helicery, czyli zęby mają, bym powiedzmy, do siebie skierowane, to wewnątrz, tak? A ptaszniki mają od góry do dołu, pod karapach wchodzą. To jest zupełnie inna różnica, tylko że też pająki właściwe nie potrafią, znaczy są duże niektóre, ale nie potrafią być tak ogromne jak na przykład ptaszniki, tak? No bo, no nie wiem, no Lasidora parchybana, czy na przykład ptasznik olbrzymi, na przykład tak zwany, no to są dosyć już duże, no to jest wielki talerz obiadowy, bym powiedział, wielkości z odnóżami, no ale w rzeczywistości, no to są zwierzęta, które są tak ciekawe, tak rozwijające, tak fascynujące, że to jest coś niesamowitego. Moja 4-letnia córka ma swoje własne ptaszniki i się nimi po prostu...
6: To brzmi.
5: No brzmi ciekawie to, ale słuchaj, no ja powiem ci inaczej taką sytuację. Moja córka chodziła do przedszkola tutaj w Konińskim i w Koninie i stricte chodzi o kwestię taką, że było pytanie, co byście chcieli dostać od Mikołaja na prezent, nie? No moja córka, no wszyscy wymyślali, no zabawki takie, siakie i w ogóle. Ona powiedziała, ja bym chciała dostać książkę o pająkach. W wieku 4 lat powiedziała, że chce książkę o pająkach.
6: I to taką już bardziej specjalistyczną pewnie niż...
5: Nie do końca, bo w świecie naszym terrorystyki jest bardzo wielu autorów, którzy tworzy książki stricte pod
6: dla
5: przedział
6: dzieci.
5: wiekowy. I naprawdę jest taka książka, która bardzo fajnie wprowadza w ten świat terrorystyki. No i kupiliśmy jedną książkę. Dobra, Mikołaj przyniósł. Żeby nie było. No i Mikołaj przyniósł, no i stricte no fascynacja niesamowita. Później drugą książkę dostała. No i co? No i pojawił się pierwszy ptasznik, drugi ptasznik i cały czas idzie do przodu. Teraz ma gekona, więc cały czas rozwija się w tematyce, nie? I więc jak chcesz z nią rozmawiać, to rozmawiasz jak z dosłownie starym terrorystyką. Z osobą, która naprawdę ma dużą wiedzę o terrorystyce. No ona zaraz się zaczyna opowiadać o budowie pająka, odwłoku, odnóża, helicery.
6: Czyli ona ma 4 lata i już ma takie jasno sprecyzowane hobby, pasję, którą już rozwija bardzo szeroko.
5: Rozwija i
6: jak
5: idzie
6: na swoje
5: idzie
6: możliwości.
5: Idzie do przodu, tak? Ona zawsze ze mną po prostu przyjeżdża do biura, pomaga mi po prostu w tutaj ogarmoniowaniu się tych wszystkich terarium, tak, bo nie oszukujmy się, to jest duża ilość terarii, pojemników, pudełek i wiele innych rzeczy, bo niektóre zwierzęta trzymamy. Czy na przykład, no nie wiem, zajęcie się na przykład pytonami, tak, bo my mamy też węże, tak, czy na przykład gady, bo mamy synkę olbrzymią. To jest taka wielka jaszczura australijska, więc stricte, jeśli chodzi o to, no jest dużo rzeczy do ogarnięcia i małe dziecko też super to ogarnia, nie? Więc pasja się rodzi od samego początku, tak, i trzeba w tym kierunku iść i się rozwijać, nie? Wiecie co, no powiem tak szczerze, że dużo ludzi popełnia wiele błędów, bo mówi, ach, kupię sobie pająka, nie? Czy tam kupię jakiegoś węża, czy cokolwiek, nie? Ale nie zgłębiają wiedzy tej. Bo prawda jest taka, że zanim kupisz cokolwiek, czy pójdziesz do babci i powiesz, babcia, kup mi to, to powinieneś chyba usiąść chwilę czasu i po prostu spędzić ten czas, powiedzmy, na edukacji, na przeczytaniu, dowiedzeniu się czegoś, obejrzeniu na kanale jakimkolwiek na YouTubie związaną z terrorystyką.
6: Masa prostu... jest dostępnych informacji.
5: Tak, ale żeby po prostu zaciągnąć tą wiedzę i nauczyć się, powiedzmy, czegoś.
6: I to przekazywana ta wiedza w bardzo ciekawy sposób.
5: Tak, tak, ale my tak samo my. Bo my, ja mówię my, bo chodzi o kwestię o mnie i o pana Patryka ze Spiders Hobby, bo my razem działamy, 3D Konin i Spiders Hobby, my prowadzimy szkolenia, nauki, edukacje, jeśli chodzi o zajmowanie się z tymi zwierzakami, też można po prostu u nas nabyć takiego zwierzaka, tak? Ale w rzeczywistości chodzi o kwestię taką, że my uczymy, tak? My wytłumaczymy, jak stworzyć swoje pierwsze własne terrarium, jakie mieć dla niego odpowiednie warunki dla tego zwierzaka i tym podobne. I przekazujemy tą swoją wiedzę, którą zdobyliśmy przez wiele różnych lat i edukujemy dalsze kolejne osoby. My też współpracujemy z kilkoma ludźmi, którzy są znani w świecie terrorystyki, tak? Którzy na przykład tutaj niedaleko, nazwijmy to, Konina jest osoba, która napisała książkę dosyć ciekawą, związaną z tłumaczeniem łacińskich nazw na polskie, tak?
6: Jest tutaj... Pająków, tak? Czy...
5: Tak, pająków, ale to rodzimych, czyli naszych miejscowych, tak? Bo mało kto wie, na przykład bo mało się kto interesuje, że my też mamy, wychodząc z naszego domu, pająki, które, nazwijmy, są średnio i silnie jadowite. Czy ktoś wiedział o tym, że na przykład w naszej trawie żyje tak zwany kolczak zbrojny, który ma dosyć w miarę silny jazd, jeśli jest coś...
6: I zębiska duża.
5: Zębiska, helicery, ale helicery, ja wiem, no. Czy takie duże zębiska, no w większości te nasze pająki rodzime średnio by miały szansę przebicia skóry, ale niestety no, część z nich przebije. To tak samo jakbyśmy mówili o czarnej wdowie. My posiadamy na przykład czarne wdowy, tak, mamy w swojej hodowli, tylko wszyscy mówią, Boże, czarna wdowa, przerażający pająk, ugryzie, to jest szpital, nie? Helikopter od razu do Poznania. Nie, no, wiecie co, no prawie tylu lat żaden mnie nie ukąsił, bo taka jest prawda. Trzeba mieć trochę wiedzy i trochę rozumu, bym powiedzmy, w jaki sposób podchodzi do tych zwierząt, nie? Prawda jest tego taka, czarna wdowa dużo bardziej nas się boi i obawia, niż powinniśmy my jej, nie? Bo prawda jest taka, jak otworzysz pojemnik, to ona ucieknie, tak? Ale nie, że ucieknie i wskoczy ci na rękę i cię ugryzie, zagryzie, bo taki ludzie mają po prostu perspekcję widzenia, powiedzmy, takiego zwierzaka, że idzie duży pająk, powiedzmy, on wskoczy mi na szyję, zeżre mnie, nie? Bo tak ludzie myślą po prostu. A prawda jest tego taka, ona się nas dużo bardziej boi. Się ukryć, schować gdzieś, uciec, powiedzmy. I chodzi o kwestię taką, że te zwierzęta nas się tak strasznie boją, że my musimy po prostu mieć górę, to myślenie po prostu, jak się nimi zajmować, tak? Czyli czarna wdowa nie wyjdzie, nie ugryzie. A prawda jest taka, że w Australii najwięcej ugryzień przez czarną wdowę są sytuacje takie, że one wchodzą po prostu do ciemnych, mokrych, wilgotnych miejsc, czyli co? Do naszych butów.
4: Okej.
5: Okay. Wejdzie taka do butu, no my wsuniemy nogę, nie sprawdzimy, co jest w środku, no i nieszczęście gwarantowane.
4: Ona poczuje się zagrożona i się po prostu
5: oczywiście,
4: broni.
5: Oczywiście. A w polskiej terrorystyce prawda jest tego taka, że terrorystyka polska się bardzo rozwija, tak? Konin to już w ogóle, naprawdę, jeśli chodzi, mało osób się nie spodziewa tego, ale na przykład Konin to jest dosyć fajne miejsce, jeśli chodzi o terrorystykę, bo bardzo dużo osób właśnie zajmuje się terrorystyką. Jak my mieliśmy na przykład wystawy w tutaj punkcie takim zoologicznym w Koninie, to po prostu ten punkt dosyć często my odwiedzamy z kolegą Patrykiem, to oni nam mówią, że teraz sprzedają takie ilości teraz zwierząt terrorystycznych i akcesoriów, że się nie spodziewali, nie? Że to tak dobrze po prostu Konin stoi terrorystyką. I
4: czyli jest duża szansa, że teraz wśród słuchaczy przynajmniej kilkanaście osób ma jakieś pojęcie o tym, o czym ty mówisz.
5: Wiesz co, ja bym powiedział, że to nie kilkanaście, tylko myślę, że znacznie więcej. Znacznie więcej osób. Ponieważ naprawdę, kiedy my jeździmy, są wystawy tu w Koninie, czy powiedzmy w Kaliszu i my jeździmy na te wystawy.
4: Bardzo dużo ludzi jest.
5: To bardzo dużo ludzi jest, to jest jedna kwestia, ale bardzo dużo ludzi do nas przychodzi. Wita się z nami w ogóle. Ogólnie na wystawcy też nas znają dosyć dobrze, nas zapraszają na swoje stoiska i my po prostu na tych stoiskach rozmawiamy, tłumaczymy, pokazujemy ludziom, uczymy, jak na przykład uciec z arachnofobii, tak, z nazwijmy choroby. Mieliśmy takie sytuacje, że po prostu ludzie z arachnofobią przychodzili i my po prostu edukowaliśmy, uczyliśmy i nawet ta osoba wyszła z terrarium ze swoim własnym pająkiem. Taki był koniec, taki był finał, nie? Tak samo jak my jeździmy, mówię, po szkołach i edukujemy, uczymy dzieci, tak? Bierzemy te węże, pająki, skorpiony, tak? Bo nie tylko my mamy w tym wypadku pająki, ale mamy pająki właściwe, skorpiony, mówię, i to takie gatunki, które są dosyć mocno, nazwijmy to, jadowite. Ale no nie oszukujmy się, no nikt nas nigdy żaden nie ugryzł. Wiemy, jak się tym zajmować, wiemy, jak pokazywać, wiemy, jak przedstawiać to dzieciom i jak tworzyć taką edukację, żeby te dzieci zainteresować tym wszystkim, tak? Bo to jest dosyć ważna po prostu szkoła, tak? Dla każdego dziecka. A no?
4: No, może jeszcze zachęćmy w takim razie, bo można się do was zgłaszać i
5: tak, można do nas się zgłaszać. To pierwsze co to social media, no to Facebook, Instagram, czyli 3D Konin i Spiders Hobby. I tam możecie do nas pisać, możecie z nami rozmawiać. Bardzo często też piszemy z różnymi ludźmi, jeśli chodzi o pytania związane z terrorystyką, ale też dużo różnych miejsc i punktów na mapie, nazwijmy to Konina, chce nas zaprosić i po prostu też my robimy wystawy, gdzie możecie przyjść, odwiedzić nas, porozmawiać z nami, przybić pionę, tak? I zobaczyć nasze zwierzaki, nie? Czy to powiedzmy pytona jakiegoś wielkiego, tak? Czy powiedzmy małego, silnie jadowitego skorpiona, czy powiedzmy wielkiego ptasznika, który jest różnokolorowy i tym podobne, nie? Czyli na przykład niebiesko, pomarańczowo, żółto, bordowe kolory, nie? Więc tu nie ma najmniejszego problemu. Na social mediach możecie znaleźć nasz numer telefonu, możecie się też odezwać, mówię, do biblioteki tutaj w Koninie. Też bardzo często mamy tam swoje wystawy. Współpracujemy z Mikroskalą na przykład. Też Mikroskala bardzo często przyjeżdżamy tam i robimy też po prostu pokazy. Można indywidualnie się do nas zgłosić przez social media, czy to do pana Patryka ze Spiders Hobby, czy powiedzmy do mnie z 3D Konin. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Zawsze udzielimy pomocy, dorady, porady, a jeśli ktoś będzie chciał kupić swojego pierwszego zwierzaka, to nie ma też najmniejszego problemu. My doradzimy, my pokażemy, my powiemy i nauczymy, tak? Bo to jest taka kwestia, że siadamy i spędzamy kupę czasu, żeby się tym zajmować, nie?
4: No to już Łyczak, 3D Konin.
5: Tak.
4: Wspomnijmy jeszcze Patryka, tak?
5: Tak, Patryk Głośniak ze Spiders Hobby. Też możecie go znaleźć na Facebooku. Niestety go dzisiaj z nami nie ma, ale spokojnie, myślę, że wkrótce się też jakoś usłyszymy.
4: Tak, nadrobimy. Dzięki wielkie za dziś.
5: Spoko, fajnie. Bardzo było miło. Super poznać imiennika Mateusza. Do usłyszonka i do zobaczonka.
6: Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia, dzięki.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj z naszym radiowym mikrofonem jesteśmy w Muzeum Okręgowym w Konińskich Gosławicach. Odwiedzamy wystawę stałą, jedną z wystaw stałych, zatytułowaną Judaika. Oprowadzi nas po tej wystawie Jakub Ordon z muzeum. Cześć.
10: Dzień dobry wszystkim.
6: Judaika, czyli wystawa poświęcona tej spuściźnie żydowskiej, którą udało się tak uratować. Ta historia, która została gdzieś zapisana, zgromadzona, dużą jej część możemy właśnie zobaczyć tutaj.
10: Tak, ale to też z racji tego, co się wydarzyło w XX wieku, w czasach Holokaustu, tych obiektów zachowało się niezbyt wiele, dlatego to, co tutaj mamy, to są bardzo cenne rzeczy. W ogóle, jeśli chcemy coś powiedzieć o Żydach Konińskich, to tak naprawdę ich początki to są tak naprawdę dopiero XIV wiek. Miasto jest lokowane koniec XIII wieku, a jakby przyjmuje się, że Żydzi pojawiają się w połowie XIV wieku i tutaj osiedlają się. Z racji tego, że po prostu obok, niedaleko mieliśmy Kalisz, który bardzo mocno tutaj wpływał na to osadnictwo żydowskie. Przez wieki Żydzi byli bardzo zawsze pożądani w miastach, bo tak naprawdę przynosili wiedzę, umiejętności, umiejętność obracania pieniądzem. Często właśnie ich wynajmowano i dawano takie jakby posady, żeby mogli przykładnie, nie wiem, prowadzić jatki, karczmy, mennice państwowe, czy pobieranie opłat targowych. Takimi rzeczami zajmowali się Żydzi, bo po prostu potrafili to robić. To osadnictwo zmieniało się, bo tak naprawdę i ta liczba Żydów w Koninie też się zmieniała. Jakby tak w bardzo dużym skrócie zrobimy to tak, że nie wiem, koniec XVIII wieku, koniec epoki szlacheckiej w Polsce, krótko przed rozbiorami, w Koninie mamy około 200 Żydów. W XVIII wieku, w latach 70., 80. utworzony tutaj jest Kachał, czyli jakby taki zarząd, który no, zarządzał tą społecznością. I po prostu z kolejnymi latami, z kolejnymi dziesięcioleciami ta ilość Żydów się zwiększała w Koninie. Jest takie opracowanie jeszcze Lecha Heymana, już kilkanaście lat temu stworzone. On właśnie przywołuje dane właśnie, że Żydów na przełomie XIX-XX wieku, już pod koniec epoki rozbiorów, jest około 50-52%, czyli co drugi mieszkaniec był Żydem. Konin był takim typowym sztetlem. Krótko przed II wojną światową, przed tym, co się wydarzyło, przed zagładą, Żydów w Koninie jest około 20-22%. Tak się przyjmuje, czyli co piąty mieszkaniec Konina jest Żydem. Wszystko to kończy się, tak jak wspomniałem, w 1939 roku. Zaczyna się wojna. Synagogę, gdzie tutaj mamy wizerunek synagogi, zostaje ona zniszczona. Cały dobytek zostaje wyrzucony ze synagogi. Ostatni rabin Lipszyc, według niektórych informacji, właśnie tutaj też mamy tego ostatniego rabina, został zmuszony do tego, aby po prostu podpalić ten dobytek, który należał do społeczności żydowskiej, aby jeszcze bardziej upodlić tą społeczność. Swoją drogą na synagodze i na synagodze mniejszej, która stała obok, a swoją drogą kilka lat temu została wyburzona. Umieszczono napisy, że to są stajnie. Znów kolejny jakby przykład, żeby upodlić tą społeczność. Kirkut, czyli cmentarz żydowski, znajdujący się dzisiaj za parkiem Chopina, za Konińskim Parkiem Chopina, został zniszczony. Wszystkie macewy, czyli nagrobki żydowskie, zostały zniszczone. Są podania, że te macewy poszły na budowę ulicy Buczka w Koninie powojennej. Dzisiaj jest to chyba ulica Admowskiego. A Niemcy sobie zrobili na tym terenie po prostu taki rodzaj placu manewrowego, takiego defiladowego. Tam po prostu się szkolono. Znów kolejne jakby upodlenie tej społeczności. Żydzi z Konina znikają tak naprawdę w 1942 roku, 1941 roku, bo zostają wysiedleni. W powiecie mamy takie trzy miejscowości, w których po prostu Żydzi zostali zgromadzeni. To taki gett zbiorczy w Ogrodzcu, Żgowie i Zagórowie. I później z tych gett zostali przewiezieni na miejsca kaźni. I w powiecie konińskim mamy dwa takie miejsca kaźni. To jest jedno, to jest las Niesłusz-Rudzica, a drugi to jest las Wygoda, las Krążel pod Kazimierzem Biskupim. Tak naprawdę nie wiemy, ilu Żydów zostało zamordowanych. Są szacunki od 3 do 8 tysięcy Żydów zamordowanych chociażby tylko pod Kazimierzem Biskupim. Jakby to pokazuje skalę tej tragedii, że po tylu latach nie wiemy naprawdę, ilu tych Żydów zostało zamordowanych. Też warto wspomnieć o tym, że też jakby nietypową metodą zostali zamordowani. Niemcom zależało na tym, aby to przeprowadzić szybko, sprawnie, maksymalnie wydajnie i po prostu po cichu. Jakby to są okrutne słowa, ale to tak to wyglądało. I po prostu pod Kazimierzem Biskupim zastosowano taką nietypową metodę mordu przy pomocy wapna palonego. Po prostu był wykopany dół, zasypany wapnem. Ludzie zostali rozebrani do naga, ich dobytek został przesegregowany przez specjalne komando, wprowadzeni do tego dołu z wapnem i polewani wodą. To wapno oczywiście się lasuje, wytwarza się duża temperatura i ludzie ginęli w ogromnych mękach i strasznych cierpieniach. Ta metoda okazała się nieskuteczna, bo nie można tego było ukryć w tajemnicy. No i później jakby doskonalono tą metodę, później w Chełmie nad Nerem przy pomocy samochodów, gdzie rura wydechowa była wprowadzona do komory i gazowano w ten sposób ludzi. No i później jakby już udoskonalono tą metodę do perfekcji w ten sposób już w Oświęcimiu przy pomocy cyklonu B. Tak naprawdę wojnę przeżyło, szacuje się, około 100-150 osób, które wróciły tutaj do Konina w 1945 roku, czy w tych ostatnich latach 40. XX wieku. Ale okazało się, że tak naprawdę rodziny są wymordowane. Najbliżsi są wymordowani, majątek został przejęty już przez nowych właścicieli i ci ludzie bardzo często po prostu zostawiali Konin i albo przeprowadzali się do nowo budowanego państwa Izrael w latach 40., albo po prostu emigrowali do Stanów Zjednoczonych i tak naprawdę dzisiaj już nie mamy tej społeczności żydowskiej, już na ulicach Konina nie usłyszymy żadnego jidysz.
4: No dobrze, to powiedzmy zatem, co się zachowało, co udało się zgromadzić w ramach wystawy Judaika. Od czego powinniśmy zacząć?
10: Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawe obiekty, bo stoimy przed gablotką, w której są umieszczone świeczniki szabasowe i tarcza rodałowa. To są bardzo cenne rzeczy, bo pochodzą z naszego regionu. Pochodzą ze synagogi w Sompolnie. Wiadomo, że w trakcie okupacji, w trakcie wojny, te obiekty zostały w pewien sposób ewakuowane i zakopane niedaleko właśnie synagogi. Przeleżały w ziemi kilkadziesiąt lat i odnalezione zostały, jeśli dobrze pamiętam, w latach 70. Oczywiście bardzo mocno zniszczone, wszystko zostało to oddane do pracowni konserwatorskiej, zabezpieczone, odnowione, posrebrzone na nowo, bo to są srebrne obiekty i później już decyzją konserwatora przekazane do naszego muzeum, także mogą świadczyć o tej historii żydowskiej powiatu konińskiego. Dlatego to są takie bardzo cenne rzeczy. Co ciekawa rzecz jeszcze tutaj mamy też jeszcze filakterię. Takie właśnie ciekawe pudełeczko. Właśnie do czego to służy? Często zwiedzający się zastanawiają i pytają. Jakby porównują to z tym, co tutaj mamy na obrazie. Z takim jakby kapelusikiem. Żyda mamy ortodoksyjnego, ubranego w tałes, czyli w ten szal taki do modlitwy. W ręku trzyma księgę i do góry ma taki kapelusik. No to nie jest ten kapelusik, to są właśnie te filakterie, takie pudełeczko z rzemieniem, które po prostu ortodoksyjny Żyd zakładał do modlitwy. Drugie takie filakterie tymi rzemieniami otaczał swoją lewą rękę i w ten sposób się modlił. Dlaczego lewą rękę? No bo blisko serca. No to wszystko też ma jakieś znaczenie. Także też bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Na fototapetach mamy różnego rodzaju zdjęcia i fotografie. Mamy tutaj bardzo ciekawe zdjęcie. Chociażby statut Żydowskiej Biblioteki Czytelni Społecznej w Koninie. Była taka w Koninie. I tutaj w gablocie mamy książkę właśnie z pieczęcią właśnie tej czytelnej biblioteki żydowskiej w Koninie. Też bardzo ciekawy obiekt. Żydzi brali bardzo czynny udział w życiu społeczno-polityczno-kulturalnym Konina. Mamy na fotografiach właśnie chociażby, nie wiem, sekcję motocyklową klubu sportowego Maccabi. No Maccabi dzisiaj jeszcze przecież funkcjonuje w Izraelu i mamy taką sekcję właśnie przedwojenną tutaj konińską. Mamy różnego rodzaju grupy teatralne. Także to była bardzo aktywna społeczność. Z drugiej strony mamy karty do głosowania i podejdźmy może bliżej. Karty do głosowania z okresu międzywojennego i na tych kartach mamy imiona i nazwiska żydowskie. No i takie imiona jak Natan, Jakub, Icek, Leib, Haskiel, no to wiemy, że to są żydowscy jakby kandydaci do wyborów tutaj w Koninie. Także to życie żydowskie, przedwojenne w Koninie było bardzo tutaj, bardzo aktywne. Swoją drogą Konin chyba się nigdy nie zhańbił jakimiś pogromami tutaj w Koninie w latach 30., kiedy już ten wiatr zmian z zachodu, z Niemiec hitlerowskich tutaj nadpływał. Nie było tutaj pogromów. Były jakieś tarcia, były jakieś niesnaski. Ale tu nigdy nie było tak, że wchodzono do dzielnicy żydowskiej i dokonywano jakichś pogromów. Takimi rzeczami Konin się nie skalał.
6: Centralna, zupełnie część ekspozycji, największa gablota, wyższa od nas. No i też rzecz najbardziej okazała, robiąca największe wrażenie. Co to takiego jest? To tak, coś mi się przypomina, że sukienką też się to nazywało, tak?
10: Sukienką, ale to część tego obiektu jest nazywane sukienką. Przed nami mamy tarcze rodałowe, czyli po prostu świętą księgę Żydów, czyli po prostu rodał Tory. Żydzi mają 5 ksiąg, dlaczego też często nazywa się Torę pięcioksięgiem. To są 5 ksiąg Starego Testamentu. Księga rodzaju, wyjścia, liczb, kapłańska i powtórzonego prawa. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. I to jest święta księga żydowska, nawinięta na takie dwa wałki. Ona jest w pełnym przybraniu. Tak jak wspomniałeś, jest ubrana w sukienkę, czyli taki specjalny pokrowiec zabezpieczający. Ta sukienka nazywa się mail. I do tego ona jest w pełnym przybraniu, czyli razem ze stazem albo tarczą rodałową, czyli taką specjalną srebrną płytką, takim bogatym przyozdobieniem właśnie Tory, i zwieńczone są te wałki właśnie rimonim, czyli właśnie takimi właśnie zwieńczeniami w postaci, bardzo często stosowano owoc granatu jako symbol kapłaństwa i przymocowane są do niej właśnie dzwoneczki. Tora, która była przechowywana normalnie w takiej skrzyni ołtarzowej, mamy taką fototapetę właśnie, co ciekawe, sprzed wojny i wiemy, jak wyglądało wnętrze synagogi konińskiej, to tam właśnie w tej skrzyni ołtarzowej była przytrzymywana Tora, ale na czas modlitwy była wynoszona na środek synagogi na bimę, czyli na taki rodzaj podniesienia takiego balkonu, z której odczytywano odpowiednie fragmenty Tory. Tora to tak naprawdę jest pergamin, czyli po prostu wyprawiona skóra zwierzęca i zapisana właśnie zapisana z Księgi Starego Testamentu. Jest księgą świętą, nie wolno jej dotykać rękoma, nie wolno śledzić odpowiednich wersów palcem. Byłoby to świętokradztwo, dlatego też do tego służy nam właśnie ten przyrząd, który leży przed Torą, czyli jad, czyli taki rodzaj specjalnego wskaźnika z paluszkiem wskazującym, przy pomocy którego po prostu śledzono odpowiednie fragmenty i odpowiednie wersy odczytywano. Pamiętajmy też o tym, że Żydzi, co nietypowe, czytają w drugą stronę. Tak jak my czytamy z lewa na prawo, tak oni czytają z prawa na lewo. Także też musimy to mieć na uwadze.
6: No i powiedzmy, bo to też jest fajna rzecz, ta bardzo nietypowa laska, która należała do Leopolda Infelda, człowiek pochodzenia konińskiego, natomiast bliski współpracownik Alberta Einsteina.
10: Tak, bardzo, to jakby laska należała do niego, tak zostało ustalone. Też tą wystawę tworzył mój poprzednik, pan Janusz Gulczyński, i właśnie on to zbadał i stwierdził, że to należała do niego ta laska. Tak, bliski współpracownik, znany fizyk, ale też i dyrektor gimnazjum koedukacyjnego żydowskiego. Bardzo przez krótki czas, przez kilka lat, w latach 20. przed wojną właśnie był dyrektorem. Także też zasłużona postać. Wyemigrował przed wojną i być może dlatego też tak naprawdę uratował się od Holokaustu.
6: No i to tyle. Czas naszej audycji dobiega końca. Tych eksponatów jest oczywiście zdecydowanie więcej. Także zapraszamy gorąco do Muzeum Okręgowego
4: Wielkiego w Koninie na wystawę Judaika i nie tylko, a jeżeli Judaika, to podpowiemy, że ona znajduje się w budynku zamku. Bardzo Ci dziękuję, opiekun tej wystawy, Jakub Ordon z Konińskiego Muzeum.
10: Bardzo dziękuję i zapraszam do muzeum.
4: Dziękuję, Mateusz Krzesiński, także mówię, do usłyszenia.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Mocna kawa na start dnia i można wrzucać pierwszy bieg. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Zapraszam do wspólnej jazdy. Słońce już wstało, ale nie powinno oślepiać Was za kierownicą, bo poranek w Koninie zapowiada się pochmurny. Przejaśnienia nie są wykluczone, ale nie będzie ich dużo. Dobrą wiadomością jest to, że deszcz nie będzie Wam utrudniał jazdy.
1: To już pół do siódmej. To trudne pytanie od razu na początek. To co, gotowi na poniedziałek? Lepszego momentu na start nie będzie. Zaczynamy i od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej.

podkręcamy tempo w Meloradio, no i rozgrzewamy się w ten poniedziałek rano. Kygo, Kality Griffin i Save My Love to już za 20 minut siódma. Mam coś, co przyda się wam codziennie, nie tylko w poniedziałek rano, ale to właśnie dzisiaj, właśnie teraz możecie to zdobyć. Torba Meloradia może być wasza. Dzwońcie do nas szybko, albo nawet jeszcze szybciej pod 321-321-777. Czekam na was już teraz i trzy poranne szoty dla was też mam przygotowane. Dzwońcie jak najszybciej już teraz do Meloradia 321-321-777. Torba Melo do zgarnięcia dla was właśnie teraz, tak na poprawę nastroju od samego rana w poniedziałek.

0: Josh Baker, My Place. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim możecie być w poniedziałek, tak żeby złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Cześć Witek, hej, hej.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Cześć, dzień dobry, Witek. Podziałałeś w weekend jakoś fajnie? Energia nabrana? Akumulator naładowany, jak to mówią?
1: No, intensywny weekend akurat, bo wróciliśmy z urlopu i byliśmy u całej rodziny. Pochwalić się fajną wiadomością, bo się zaręczyliśmy z ukochaną.
0: No.
1: Więc intensywny weekend był.
0: Ty to wiesz, jak tutaj wejście zrobić. Fajnie. Czy już data tej takiej imprezy konkretnej to postanowiona?
1: No jeszcze nie, jeszcze
0: nie. Dobra, spokojnie, nie wszystko na nas. Jasne, dobra. No to gratulacje, słuchaj i uwaga, odpalamy dla ciebie. Trzy szoty w Melo. Witek, trzy szybkie pytania. Dzień czy noc?
1: Noc.
0: Słodkie czy słone?
1: Słone, zdecydowanie.
0: Wolałbyś być mega silny czy mega szybki?
1: Mega silny raczej.
0: Mega silny, no bo szybki to Witek już jest. Sami widzicie, że gruntowne decyzje podejmuje szybko i działa konkretnie. Witek, jeszcze raz gratulacje, pozdrów narzeczoną i dla ciebie Melo Torba. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Alessandra Queen of Kings w Meloradiu. Konkretnie role są podzielone. My podkręcamy tempo, a wy rządzicie dzisiaj od rana w poniedziałek. Za 7 minut 7. Już za chwilę newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 7 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel w Melo.

0: Dokładnie tak, zagramy wam dokładnie o 7, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
3: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
7: Renault.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
14: Słońce nad Koninem wstało dziś 7 minut po 6, a zajdzie o 19.22. Przez większość dnia będzie się jednak chować za chmurami. Od czasu do czasu zza nich wyjrze, ale na dłuższe chwile ze słońcem raczej nie mamy co liczyć. Przynajmniej deszczu w prognozach synoptyków na najbliższe godziny nie widać. Poranek dość rześki, 9 stopni pokazują termometry, a po południu zobaczymy na nich około 20 stopni.
15: To
10: są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi libero Justyna Łysiak.
15: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało.
10: W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. 3-letni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie pomiędzy pomysłami.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje co poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Baldek Darłak, siema, hej, jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam na dole słuchawka, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie, a za takie najfajniejsze to zgarniacie oczywiście Melo Merch. Czekam. Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. A już za chwilę w Melo Radio o tym, czego, uwaga, starsi nie zrobią, bo nie wypada, a dla pokolenia Z to całkiem naturalne i normalne. Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 7 rano.

Robertem i Nico, Dance Hall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7:00.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Rock i Jennifer Lopez, Everything's Fine w Meloradio. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propo od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: A, chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato już pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Parówki wyśmienite. 16,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Jest, jest, jest!
9: Co cię tak cieszy, kochanie?
8: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
9: W czym?
8: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
9: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
8: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
10: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
19: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
19: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
16: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
19: Vous verrez maintenant.
10: A
0: jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
19: Iga Dudziuk,
18: Mikołaj Kujawiński.

0: Sweet Disco, I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała, Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, a ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę. No i prognozę pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Tak w Melo Radio podkręcamy tempo w poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.

0: 89.6 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MK Door, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

To już ta pora, gdy kierowcom w Koninie przyda się całkiem sporo cierpliwości, bo ciasno jest na drogach. Długi zator utworzył się od strony mostu Unii Europejskiej w kierunku ronda miast partnerskich. Na Kleczewskiej również musicie zdjąć nogę z gazu. Na trasie warszawskiej zatory tworzą się przed remontowanym mostem i na wysokości Przemysłowej.

0: Pierwszy dzień nowego tygodnia w Koninie zapowiada się raczej ponury, bo na niebie mają być głównie chmury. Ale parasole się nie przydadzą, bo na opady się nie zanosi. I wiatr nie będzie nam dokuczał, bo wiać ma słabo, nawet może być bezwietrznie. Słupki rtęci w termometrach powoli pną się w górę i w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni. Teraz jeszcze jakiś sweterek czy lekka kurtka mogą się przydać, bo jest 10 stopni.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Jakie nastawienie ma Iga?
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
1: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
3: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlight i Drenchill, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melotorba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8. Ostatnie słowo. Razem ze mną teraz Magda. Cześć, Magda.
1: Cześć.
0: Cześć, Magda. Hej, fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. I jest Michał też. Cześć, Michał.
2: Cześć.
0: Michał. Bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda, ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę, no i tu u Magdy jest A, wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz, a potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę, pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund i za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melo Torba. Zasady jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
1: Piłka.
2: Opona.
0: Magda.
1: Oko.
2: Hula hop.
1: Koło od roweru.
0: Michał.
2: Butla.
0: Czekaj. Butla?
2: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
1: Słońce.
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknąłby księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, Melo torbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
1: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć, Michał. Trzymaj się również. Bye.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam. Dzięki
0: bardzo. Jutro wracamy. Koniecznie po 8. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kiedy aukcja dla wiedzy, Rezons w Belo Radio, podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły, wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko, z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym, to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: promocja. Reklama.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.

0: Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10:00 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko. Co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek, mamy je wszystkie. I gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Podera, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Melo Radio. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem, całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.
2: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
3: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
2: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.

0: Mello Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na MediaExpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na MediaExpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na MediaExpert.pl.
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Poczekaj!

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
5: Ej, nowy, skocz po kawę.
6: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
5: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
7: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
8: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
5: Vous verrez maintenant.
4: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
5: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
4: Autopromocja.

0: Melo Radio Colin. Traffic.
1: Na konińskich ulicach ruch jakby już nieco zelżał, ale cały czas są miejsca, w których trudno przebić się kierowcom. Ciasno jest między innymi przed Rondem Miast Partnerskich, na Moście Unii Europejskiej i na Poznańskiej. Postoicie też na Kleczewskiej czy u zbiegu Alei 1 Maja z Dworcową. Stopni. Tyle maksymalnie pokażą dziś termometry w Koninie. Całkiem przyjemna temperatura i wiatr nie będzie nas chłodził, bo jak wynika z prognoz synoptyków, wiać ma słaby albo nawet w ogóle. Tyle, że słońca może nam brakować, bo na niebie przez cały dzień głównie mają być chmury. Padać z nich jednak nie powinno, tak więc śmiało możecie planować spacer po pracy czy rowerową przejażdżkę. A może rowerem do pracy?
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
3: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
2: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
4: Tak się obawialiście, a tu już proszę, 9:00. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blaise Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy. Choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

0: Take it slow, Robbie Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzanie stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propo na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na zgłoszenia.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Hojno.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem.

facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisku i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Mellow Music Sounds i Fast Boya. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień i nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Mellow.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
12: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
13: Renault.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szykujemy skok.
17: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
18: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
19: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
20: Świat ciebie potrzebuje.
19: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
21: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
22: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
23: Castorama. Teoria
24: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
24: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Trafik.
1: Na trasie warszawskiej uważajcie, bo most cały czas w remoncie i cały czas obowiązuje ograniczenie prędkości. Nogę z gazu zdejmiecie też na trasie warszawskiej na wysokości Przemysłowej. Przed rondem miast partnerskich już spokojnie, choć jeszcze chwilę też trzeba postać. Miejscami ciasno jeszcze na 1 maja i Wyszyńskiego. Dziś w Koninie pochmurno, ale synoptycy mają dla nas dobre wiadomości. Już w nocy niebo ma się rozpogodzić i gwiazdy będzie można podziwiać, a jutro słońce ma rządzić nad naszymi głowami. Chmury wprawdzie też się pojawią, ale nieduże i niegroźne. Jutro też będzie cieplej niż dzisiaj, bo dziś termometry będą pokazywały po południu 20 stopni, a jutro 28. Tak więc dziś za oknami już nieco bardziej jesiennie, a jutro znów lato nam o sobie przypomni.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Rusza kolejna bus. To regularne połączenie autobusowe na trasie Turek-Konin-Turek. Z nowej oferty transportowej od dziś będzie można korzystać. Jej operatorem są Koleje Wielkopolskie. Ma to być antidotum na wykluczenie komunikacyjne Turku. Teraz o tym, że wodociągowcy modernizują sieć wodociągową w Koninie. Z tego powodu sucho w kranach przez kilka najbliższych godzin będą mieli mieszkańcy przy ulicach Pirytowej i Ametystowej. Przerwa w dostawie wody ma potrwać do 13. Na koniec jeszcze sport. Za nami pierwszy wrześniowy piłkarski weekend w regionie. Wyniki meczów naszych drużyn zna Mateusz Krzesiński.
2: W drugiej lidze bez szans w pojedynku z Górnikiem Łęczna był Kloczewski Sokół. Biało-zieloni przegrali na własnym terenie 0-4. Co ciekawe, do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Sokół zajmuje teraz 16 miejsce w tabeli. W czwartej lidze Górnik Konin pokonał 3-2 Wartę Śrem. Gole dla Koninian zdobyli Hilder Arboleda, Nazar Bajbula i Bogdan Furdecki. Górnik jest trzeci w tabeli, traci 2 punkty do lidera, ale ma też i jeden mecz rozegrany mniej niż większość drużyn.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
3: Akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, teraz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

tylko... Liwka i poza tobą nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Griffin i Words Away w Meloradiu to dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam city breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Meloradio Konin. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
4: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek, Real kontra Inter. Środa, Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.

Panotek i Tell Michu w Meloradiu. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Natorwarze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza, będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Meloradiu.

0: Actually, whatever turn you on w Meloradiu, powoli zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy!
0: No, Bebe Rexha i Sad Girls! Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
4: Renault. Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
7: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
13: Dwadzieścia stopni zobaczymy po południu na termometrach w Koninie. O letnich upałach dziś możemy zapomnieć, ale i tak na temperaturę nie mamy co narzekać i biorąc pod uwagę to, że deszczu nie będzie, warto zaplanować sobie jakąś aktywność na świeżym powietrzu po całym dniu pracy. Tyle, że słońce nie będzie nam towarzyszyć, bo druga połowa dnia upłynie pod znakiem chmur. Za to jutro na brak słońca nie będziemy narzekać. Ma być go całkiem sporo.
12: To są newsy Meloradia Konin.
13: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od tego, że można już głosować na projekty najnowszej edycji konińskiego budżetu obywatelskiego. O szczegółach Mateusz Krzesiński.
14: Do wyboru mamy 46 projektów, w tym 28 zadań małych i 18 dużych. Od tego roku mamy ważne zmiany w budżecie. Głosujemy wyłącznie przez internet. Kolejna zmiana to całkowity zakaz zgłaszania projektów, które miałyby być realizowane na terenie szkół, przedszkoli i innych miejskich jednostek i spółek. To da większą szansę na przebicie się wniosków składanych przez mieszkańców. Głosowanie potrwa do 20 września.
13: Tymczasem konińscy policjanci podsumowali wakacje na drogach. W ich trakcie przeprowadzili prawie 7 tysięcy kontroli. Z niemal 4 tysięcy ujawnionych wykroczeń ponad 3 tysiące to przekraczanie prędkości. Zatrzymali też 54 osoby na podwójnym gazie. W czasie wakacji doszło do 31 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 40 zostało rannych. A skoro mowa o liczbach, 46 kajakarzy wzięło udział w zakończeniu sezonu w Koninie. Z bulwaru nadwarciańskiego wystartował wczoraj ostatni miejski spływ kajakowy z cyklu Złap za wiosło.
15: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie szukają spokoju i niższych cen.
16: Po prostu chcemy sobie pospacerować.
17: W Zakopanem obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
15: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
18: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

A to Bibi Rexa i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła. Mianowicie, kiedy już przechadzał się po Wrocku, to zobaczył, że w centrum wszystkie knajpy i kawiarnie są w zasadzie zajęte. Mówił, że jest 14 i że jak to jest możliwe, tu nikt nie pracuje? Pytał w swoim materiale. Polacy szybko to odkryli i wytłumaczyli, że akurat tam jest bardzo dużo studentów i akurat też były wakacje, dlatego spotkał tłum, nie mówiąc już o samych turystach. Najlepszy był komentarz, który w sumie dobija w samo sedno. Cytuję, w Polsce pracujemy, żeby żyć, a w USA żyjecie, by pracować. Myślałem nad puentą, ale chyba nie jest potrzebna.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got A Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę uśmiechnąć.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Jest, jest, jest!
9: Co cię tak cieszy, kochanie?
8: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
9: W czym?
8: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
9: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
8: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
10: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.

Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilo. Gram aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Porek.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do Was odzwaniamy i Wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

pałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: jeden kawałek do reklamy.
1: No tak, musimy kończyć godzinę. Pokwaszymy i Sokół w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Sokół przewidział, ile kiedyś Quebo będzie wart. Tak nawijał w jednym ze swoich numerów, dokładniej numer Chcemy Być Wyżej.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, John Summit All The Time. Genialna nuta, która w bardzo fajny sposób przyspiesza i się rozkręca. Gram ją punktualnie o 12 i dzięki niej na pewno się obudzicie.
2: Meloradio Kolin na 99,6 FM. Reklama.
3: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdy

0: Testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
4: Renault. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Pogoda.
1: Całkiem przyjemne zapowiada się popołudnie w Koninie, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę. 20 stopni w drugiej połowie dnia mają pokazywać termometry i wiatr nie będzie nas chłodził, bo jak wynika z prognoz synoptyków, wiać ma słabo albo w ogóle. Tyle, że słońca może nam brakować, bo na niebie mają być głównie chmury, ale nie musicie się obawiać, że zmokniecie, bo opadów deszczu w prognozach nie widać. Spacer po pracy to dobry pomysł.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Zamiast pociągu busy rusza program Kolei Wielkopolskich Kolej na bus. Pasażerowie będą mogli nimi podróżować między Turkiem a Koninem. O szczegółach Urszula Myszkinis.
2: Pierwszy autobus wyjedzie z Turku do Konina o 16.40. Od tego momentu połączenia będą realizowane w dni robocze popołudniami i wieczorem, a w weekendy już od rana. W tygodniu będą po dwa kursy w obie strony, w weekendy cztery. Startujący dziś program Kolej na bus ma być alternatywą dla linii kolejowej, która miała połączyć Turek z Koninem.
1: A skoro mowa o transporcie, dzięki 30 milionom złotych z funduszy europejskich w Wielkopolsce powstaną dwa nowoczesne centra przesiadkowe. Jedno właśnie w Turku, drugie w Słupcy, gdzie też kompleksowo wyremontowany zostanie dworzec PKP i jego otoczenie. Na koniec jeszcze coś dla miłośników piłki siatkowej. Ruszyły zapisy na otwarty turniej siatkówki z okazji obchodów 14. edycji Narodowego Dnia Sportu. Na zgłoszenia koniński MOSiR czeka do 16 września. Turniej będzie 20 września o 8.30 w hali widowiskowo-sportowej przy Popiełuszki.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

0: Daigo i Take Me Back w Melo Radio. Pingwiny będą mogły szybciej i lepiej wracać do zdrowia. Kocham naturę, kocham zwierzęta, a pingwiny to już w ogóle. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale jeśli wejdziecie na szlak, którym akurat podąża pingwin, to poczeka aż przejdziecie pierwsi. Bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackich, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają.
1: O, to mi się już bardziej podoba.

My Oh My, Chris Kroms, Amsterdam, Luisa Sonza i Willy William, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want to Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Znaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 8200. 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru.
4: I pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Young Leosia i Noc Aniołów w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ta różowo-włosa gwiazda z pewnością można powiedzieć, że zadbała o niejedną fajną imprezę, przy której każdy z nas bawił się naprawdę doskonale, ale skoro mówimy też o różowych włosach i generalnie o dziewczynach, no to ja chciałem przypomnieć Ewie Max, która ostatnio była trochę ciszej, a my tęsknimy, my czekamy na kolejne numery. I też Ewa Max miała różowe włosy jak właśnie Young Leosia. No ale a propos tej ciszy, to, że tak powiem, coś ją przerwało, mianowicie był to Alan Walker, który wygląda do złudzenia jak nasz Robert Lewandowski, no i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate i wy ją dobrze znacie, a jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio, no nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak, jak i to, Shimsa i Fire.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
17: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%, to więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
2: Kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
3: Z tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
1: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
4: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. I teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Weasleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda zacnie. No i trzymam kciuki, by faktycznie było tak, jak obiecywane dotychczas, czyli że będzie to dobre oparcie do książek i że będzie z nich dużo korzystane. A jakby ktoś pytał, to premiera w święta. Ja nie wiem tylko, jak rodzinie wytłumaczę, że akurat nie dam rady zejść do nich, bo oglądam Pottera. No, dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę.

0: Silva Pumpa i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99, a od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: O reklamie. Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
13: Idę w

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja.

Pryska i Obca w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzątko. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maron Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, aby sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, które premierowo usłyszeliśmy podczas Tomorrowland. A jeżeli zastanawiacie się, ile pompek jest w stanie zrobić Thomas Gray w 30 sekund, to zapraszam na Instagrama Meloradia, bo tam z Tomasem faktycznie walczyliśmy we dwóch. Tak, pokonał mnie, ale ile dokładnie zrobił, to zobaczycie już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Breaking Dishes i Eli Oaks. No i ja już mówię dziękuję bardzo, no bo friki się szykują do tego, by przejąć stery Meloradia. A ty po tej stronie trzymajcie się ciepło i jutro od 10 zaczynamy i gramy dalej, żebyście mieli lepszy dzień. Nara!
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, salon

0: On Profit, Konin, ulica Europejska 128.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
4: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
5: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
11: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
12: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
11: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: Jest, jest, jest!
14: Co cię tak cieszy, kochanie?
13: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
14: W czym?
13: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja. Wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
14: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
13: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
15: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl /oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
18: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
19: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
20: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
19: Znaczy, Frosta kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
22: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: W A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami, mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
1: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Meloradiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Meloradiu. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: A to Freak Fight w Meloradiu. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie
1: dobre
0: to będzie. Dziewczyna.
1: Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Meloradio Konin na 99,6.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Parówki wyśmienite. 16,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
8: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
9: Renault. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: Wow, ale Meloradio podkręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Meloradia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami.

0: 89.6 FM. Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać.

0: oddać kobiecą rękę.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe. HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Po reklamie.

0: Meloradio Kolin.
1: Newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
1: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
3: I mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
4: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
3: Woohoo! Iga Mikołaj!
4: Siemano!

0: on jest gejem, to jest ta najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przyjaźnić z jakimś chłopakiem, zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą, super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje, udowadniamy to na co dzień, udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem, my się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem, on o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi, po szalu, byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super, może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka mała troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
3: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powierzę.
9: Jest, jest, jest!
10: Co cię tak cieszy, kochanie?
9: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
10: W czym?
9: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
10: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
9: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
2: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na ten... mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska, 43A.
6: Renault.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: A to jest Malo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się delektujesz?
0: Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: Mm-hmm, a potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko Delizio. Mniam, mniam. Gramy!

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm.

0: Nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
13: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
15: I jeszcze fajniejszą muzę.
16: Świeże trendy prosto z sieci.
17: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
18: Od poniedziałku do piątku.
19: Już od 6:30.
20: Podkręcamy tempo.
21: Waldek Darłak.
22: Marcin Sikora.
23: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj na 99.6 FM. Co jest grane w Koninie?
1: Agnieszka Pędzik. Na początek coś dla kinomanów. Kino Konesera będzie dziś na Was czekać w kinie Helios. Obejrzycie film Nowa Fala o pasji i wolności twórczej. W podróż do czasów narodzin francuskiej Nowej Fali będziecie mogli się wybrać o 18. A jeśli muzyka jest bliska Waszemu sercu, to mam dobrą wiadomość. Giełda płyt winylowych, CD i kaset będzie w Galerii Ferio już w tym tygodniu. Przez dwa dni, 11 i 12 września, będziecie mieli okazję, by upolować muzyczne perełki w Waszym guście. W Koninie będzie też okazja do dobrej zabawy. Już 18 września w auli PWSZ wystąpi kabaret skeczów męczących ze swoim nowym programem Wielcy Wracają. Będzie to spotkanie kultowych bohaterów z aktualnymi tematami i absurdami, które proszą się o komentarz. W planie dwa przedstawienia o 18 i o 20.30.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat. Ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się 6. tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
3: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
2: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19.00.
4: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
5: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Melo Radio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.
4: Au!

0: podkręcamy tempo w Melo Radio, robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to nie mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych
1: ludzi?
0: Tak,
1: żeby sobie poszli.
0: Ja wiem,
1: jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Melo Radio. Teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: No my to tam, wiesz, tam, na mecza może, raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

Wiecie, co jest najlepsze w Melo Radiu? Że muza. Gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnosimy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
11: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
12: Renault. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: To dobry żart, ale no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak?
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował.
2: A już o 17 zagramy.

0: 96.6 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: promocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja

0: Promocja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
3: Renault.
5: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Na początek coś dla miłośników aktywnego spędzania czasu. Po wakacyjnej przerwie wróciły bezpłatne treningi w ramach akcji Chodzę, bo lubię. Odbywają się w każdy wtorek o 19 na stadionie ANS w Koninie. Tak więc szykujcie na jutro wygodne buty. A w środę na konienianki czekać będzie kobiece kino w Heliosie. Obejrzycie kontynuację filmu Totalna magia. Na ekranie Sandra Bullock i Nicole Kidman, posiadające nadprzyrodzone moce siostry, które mierzą się z mroczną klątwą. Początek seansu o 18. A może macie ochotę, by trochę się pośmiać? Kabaret Trzecia Strona Medalu wystąpi w Kole. Komicy przedstawią swój najnowszy program Kryzys Wieku Średniego. Będzie to spojrzenie na czasy, w których żyjemy. Czy są to złote czasy? Przekonacie się 20 września w Miejskim Domu Kultury w Kole. Start o 19.
2: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
2: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później. Premiera w grudniu.
4: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
5: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
4: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
5: Siemano.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to o co tutaj chodzi?

0: podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak? Na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: I to się okazuje. Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to oglądał. Devil May Cry zresztą bardzo dobre. Myślę, żebym się z Bin Ladenem może nie dogadał, ale mielibyśmy o czym rozmawiać. Co też lubił robić Bin Laden? Hodował super kabaczki u siebie.
0: To są papryki takie?
1: Nie, to są... No nie wiesz, co to jest kabaczek?
0: Nie.
1: To jest taki duży ogórek.
0: Kabaczek, roślina.
1: W każdym razie były zdjęcia, bo on właśnie robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhodowuje kabaczka, to nikt inny takiego nie
0: Najczęściej
1: potrafi zrobić.
0: Najczęściej kabaczek taki ma 20 cm długości.
1: To jego był trzy razy większy.
0: Padumc.
2: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesoty w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Zostawi, baby.
1: Koniec, drodzy nasi. Dotarliśmy do końca.
2: Trochę mi przykro, bo się świetnie bawiłam. Za chwilę newsy Meloradia. Słyszymy się następnym razem. A już o 18:00.

0: promocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimat.

0: Amortyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z ArtDom. www.artdomservice.pl. ArtDom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Yes, yes, yes!
3: Co cię tak cieszy, kochanie?
2: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
3: W czym?
2: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
3: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
2: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
4: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Salon Renault. Konin, ulica Poznańska 43A.
6: Renault.
7: Tomek!
8: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
12: Po reklamie.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: To są newsy na 18 Ula Harciarek. Zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
2: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
1: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w Melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, o obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No, do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Meloradio, dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i Melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam, Pychu z tej strony, siemano. No, z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć się w ramach naszej szybkiej kasy od Meloradia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. Zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajnego, kreatywnego chcielibyście zdobyć taki hajs, a potem wbijacie na meloradio.pl, no i nam taki pomysł opisujecie. Potem my oddzwaniamy, no i jak na antenie zgarniecie hajs, no to od razu po wejściu możecie biec do bankomatu i go wypłacać. No chyba fajny deal, co nie?

0: ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Takie sztosy na playliście Meloradia wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek B.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 a do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Tak, gra wam Melo Radio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19:00, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dał wam trochę w kości, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli, podkręcamy tempo w Melo Radio, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagramy.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Idę w Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno Was zachęcam, patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy, tu Pychu, siemano.
3: Melo Radio, idę w Melo.

Tak właśnie podkręcamy tempo. Fajnie, co nie? No, będzie tylko lepiej. I za moment też powiem wam, jak z nami komunikują się koty. Bo jak się okazuje, wiele do powiedzenia nam mają.

ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują. A w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu. A jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmallow, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: 50% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara?
3: No.
4: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

Tak brzmi melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

Kto z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No to razem pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment. A już o 20.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z

0: 145-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
6: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Idę w Melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma. On już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko. Więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie. Ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach. Lecimy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jest Mel. Tak podkręcamy tempo. Wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mel Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

I tak leci ten wieczór. Słuchacie Meloradia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, a w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

Tak, grawa Mela. Podkręcamy tempo i zbliżamy się powoli do 21. To powoduje, że jesteśmy ciągle zmęczeni. No słuchajcie, jak czytam, mądre głowy się zebrały i stwierdziły, że powiadomienia są naszym wrogiem. No podobno jak dostajemy ich ciągle dużo, to nasz mózg ciągle się tym zajmuje, mieli to, no i nawet kiedy chcemy odpocząć, to nam o tym przypomina. No, to jak następnym razem nie odbierzecie od szefa, to pamiętajcie, nie będzie to złośliwie, po prostu dbacie o swoje zdrowie, żeby powiadomienia wam nie przeszkadzały.

0: U nas dochodzi 21, a w takim Nowym Jorku dopiero 15. No i patrzcie, jesteśmy lepsi. Oni jeszcze przy ekspresie do kawy w biurze siedzą, a my już możemy chillować. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to mówi klasyczek. A ja wam do tego fajnie pogram już po 21.
1: A już o 21 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Melo Radio Konin. Idę w Melo.
9: I moim zdaniem weszliśmy w najlepszą część dnia. No bo to już 21, jeszcze wyspać się człowiek zdąży, a można jeszcze coś fajnego porobić. I do tych wszystkich waszych aktywności ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, lecimy.
8: Melo Radio. Idę w

I kto wam tak fajnie pogra wieczorową porą, jak nie ML Radio? Uwielbiam ten numer. Wiem, że wam też banan na twarzy się pojawił. No i dobrze, no bo jak się uśmiechamy, to od razu dopaminki więcej, człowiek szczęśliwszy. No a podobno jesteśmy w stanie oszukać swój mózg. I jak przez kilka sekund nawet na siłę, o tak, sztucznie się pouśmiechamy, to to już zadziała. No i nasze ciało pomyśli, że jesteśmy szczęśliwi. No to teraz pomyślcie, jak dobrze działają spotkania w biurze z tą jedną osobą, której nie lubicie, ale musicie się do niej uśmiechać. Same plusy.

buja? No oczywiście, że tak. My tylko tak gramy, żebyście nie zasnęli. Tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteśmy razem wieczorową porą, a wy pamiętajcie, że możecie się wzbogacić. I to jest naprawdę prosta sprawa, bo mamy dla was szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl, no i tam dajecie znać, na co chcielibyście wydać 2, a może i nawet 500 i czekacie na telefon od nas. Nigdy nie wiecie, kiedy zadzwonimy, ale zawsze dodatkowy hajs w portfelu robi robotę, przyznacie.

Jest dobrze. Biegniemy w stronę 22. Wysłuchacie Meloradia i wcale się nie dziwię, no bo z nami energii macie zawsze dużo, prawda? Działamy jak dobre espresso, ale bez kofeiny, bo o tej porze, no to nie radzę pić kawy. Jak czytam, mądre głowy mówią, że pod żadnym pozorem już po godzinie 16 nie powinniśmy jej tykać, na nią patrzeć i wąchać, nic zupełnie, no bo będziemy mieli problemy ze snem, no i w ogóle jego jakość się pogorszy. Więc lepiej podkręcać tempo z Meloradiem, my dobrze kawusie zastąpimy. Dowód? Bardzo proszę, lecimy.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: ale powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę pójść na wizję o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi.